Rubiła ojciec, rubo matka, ruby dziadek, rubo babka. Trza się żenić, tak mówiłem, rubą dziewkę ożeniłem.

kanki. Pojechał, pojechał do swojej kochanki. Pojechał, przyjechał, ona jeszcze spała. Włożył rękę pod pierzynę, ona mu

folks. Here's a story I've got to tell you in Polish, because it just doesn't work any other way. Pojechałem do Polski parę lat temu, wylądowałem w Warszawie i akurat w centrum miasta, koło ulicy Marszałkowskiej, odkryłem ciekawy, stary ogród. Stary? Aha, jeszcze od czasu króla Sasa. Można tam pospacerować i zobaczyć wspaniałe, wspaniałe rzeczy.

pójdziesz górą, a ja doliną. Zakwitniesz różą, a ja kaliną. Ty będziesz panem.

Janečka, což je názvo Rano, rano, ranušinko. Rano, rano, ranušinko, rano po ruše, kaka, rano po ruše. Moraj, teraz spróbujemy jeszcze raz. Rano, rano, ranušinko, rano po ruše, kaka, rano po ruše. Teraz wszystkie razem.

goście wszyscy się zjawili, piwo gorzałe ściepili, cielęciu na zdrowie, no i także krowie. Tatuś mówi gościom z rady, hej, nie koniec tej zabawy, dzisiaj w rodzinie.